0: 小鬼子撤了，
1: 好，
0: 咱们追不追啊？
2: 不追。
0: 为什么呀？
2: 再随手跑出咱们炮口覆盖范围了，太危险。
3: 报告，这是刚才从日本军官身上发现的。
4: 立刻交給軍部。
5: しかし、今回の第十軍は今日ついてきました。
4: 友成里里奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴奴